tej nezie, tutaj dim zieś koli. A co siś tam na trnace patet, a bitet vame tisit, devite, osobne zato osobne, a vinde ni stravo.